Thank you.

a ja się kładę obok ciebie, a ja przy tobie czuję się jak w niebie, a ja lekko cię muskam po pośladku, a ty umilasz czas leniwo.

0: złe konstytucje.
1: A ja się kładę obok ciebie. A ja przy tobie czuję się jak w niebie. A ja lekko cię muskam po pośladku. A ty umilasz czas leniwą.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Well, I

Witam wszystkich serdecznie. Poranny ze wsi kłania. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Przywitałem Was utworem zespołu The Soup Dragons. Utwór nazywał się Can't Take No More. Może o tą zupę chodzi, nie wiem. W każdym razie ten utwór był numerem jeden na liście niezależnych singli Wielkiej Brytanii 30 czerwca w 1987 roku. Dlatego go usłyszeliście. Taka fajna pioseneczka, elegancka. No to już wiemy, że mamy 30 czerwca. 30 czerwca to 181 dzień w roku, do końca pozostaje 184 dni. Czyli teraz sobie wyobraźcie, już minęło tak szybko tyle, co za chwilę też minie równie szybko i znowu będziecie pić szampana. Albo podróbkę raczej. Jakiś Bajkał, albo sowieckie igristoje, nie, teraz ruskie igristoje. Chociaż nie wiadomo, czy kupicie takie szampany, bo chyba jest embargo wprowadzone na putinowe produkty. Imieniny obchodzą Bazylii, Bazylides, Ciechosława, Emilia, Ermentruda, Jan, Leon, Leona, Lucyna, Marcialis, Milena, Teobald, Teobalda, Trofim, Władysław i Władysława. No to życzę sobie wszystkiego najlepszego. I w Gwatemali dzisiaj mają święto armii. W Republice Środkowoafrykańskiej Dzień Modlitwy Narodowej. Śmieszą mnie takie święta. W Sudanie mają święto rewolucji. Te też są śmieszne. A w Demokratycznej Republice Konga, czyli w dawnym Zairze, bardziej mi się podobała ta nazwa, Zair, obchodzą święto niepodległości. Wysłuchajmy sobie hymnu DR Kongo.

rocznice, jakie nam wypadają. Czy w ogóle cały ten program to jest o rocznicach? Ja tylko tak gadam. No wypadają, no. Codziennie coś wypada. W Polsce co obchodzimy dzisiaj? 30 czerwca w 1954 roku odbyło się, miało miejsce ostatnie dotychczas widziane w Polsce całkowite zaćmienie słońca. Nie wiem, nie sprawdziłem, kiedy będzie następne, ale boję się, że nie doczekam. W 1973 roku w Warszawie zlikwidowano komunikację trolejbusową. Nie pamiętam, nie byłem w Warszawie przed 73 rokiem, ale byłem w Trójmieście i ta komunikacja trolejbusowa, nie wiem, czy ona do tej pory funkcjonuje, czy nie, byłem zafascynowany trolejbusami. Autobus, który ma takie cuś na dachu i to jedzie. I nie jedzie jeszcze po torach, tylko jedzie po ulicy. Czyli autobus z taką maczugą podłączoną do prądu. Dla dziecka z wyobraźnią rewelacja. W 1983 roku z linii montażowej FSM w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrena. A w 1996 roku zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce. Na świecie 30 czerwca w 1859 roku francuski linoskoczek Charles Blondin, czyli Karol Blondyn, po raz pierwszy przeszedł nad wodospadem Niagara. Nie jest napisane, czy przechodził jeszcze potem kilkakrotnie. Może w końcu wpadł i tam został. W 1893 roku w kopalni Jägersfontein w dzisiejszej RPA znaleziono diament Excelsior o masie 995,2 karata. To taki sukin kod jak pięść. Tak mi się wydaje, no bo wątpię, żeby były większe diamenty. W 1953 roku rozpoczęto seryjną produkcję Chevroleta Corvette. Zacny to samochód, ale trochę szpanerski. Jechałem tym raz w życiu i jest fajne doznanie. W 1961 roku pisarz Ernest Hemingway powrócił ze szpitala psychiatrycznego do domu w Ketchum w Idaho, gdzie 2 lipca popełnił samobójstwo. A w 1908 roku na Syberii doszło do katastrofy tunguskiej, czyli dupnął ten meteoryt i zrobił przestrzeń, dużo miejsca zrobił dookoła. Co jeszcze mamy? Mamy dzień asteroid i planetoid, to chyba ze względu na tego gościa, co tam walnął w na Syberii. Potem mamy święto wojsk aeromobilnych, następnie święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej i dzień motyla kapustnika. Z tym dniem motyla kapustnika to ja bym nie był taki hop do przodu, bo jak się dowiedzą rolnicy, to nas pogonią, bo motyl kapustnik to on zeżera te kapusty. Tam się lokuje i potem skąd te dzieci będą przychodziły na świat, jak zeżre całą kapustę. Bociany też na wyginięciu. Ciężka sprawa. Słuchamy po kolei 3 utworów, bo się Władek rozgadał i gada. Building Steam with a Grain of Salt. Tak się nazywa ten utwór, a wykonuje go DJ Shadow. Potem zagra grupa Meteors i utwór Fire Fire. Tak. A na końcu Sonic Youth i utwór Drunken Butterfly. Producing.

No to wracamy teraz i będą same urodziny, zgony, kto się opił, kto zażygał. W 1946 roku w Luton, Wielkiej Brytanii urodził się Cliff Bunker. W latach 67-71 perkusista grupy Jethro Tull. Ja nigdy nie byłem wielbicielem jakimś wielkim Jethro Tull. Nie wiem właściwie dlaczego, ja cały czas informuję was, że jakiś tam członek tego zespołu albo się urodził, albo umarł, albo zapuszkowali go. Pamiętam, że Tone Press wydał kiedyś singla i tam był na tym singlu ich największy przebój Modes. I gość grał na flecie. No i to wszystko. I generalnie tyle mogę na temat tej kapeli powiedzieć. Ale lubię tę nazwę. Jethro Tull. No to gadam o nich. I zawsze puszczam jeden numer. Dzisiaj będzie inny. W 1956 roku Philip Adrian Wright. Pierwszy reżyser wizualny, potem klawiszowiec The Human League, urodził się w Wakefield w Anglii. 30 czerwca w 1959 roku w Londynie urodził się Brendan Perry, wokalista i multiinstrumentalista, męska połowa duetu Dead Can Dance. A 30 czerwca w 1964 roku w Hawanie na Kubie urodził się Roger Miret, wokalista nowojorskiego hardkorowego zespołu Agnostic Front, a także streetpunkowego zespołu Roger Miret and the Disasters i hardkorowego The Alligators. Cztery utwory przed nami, zróżnicowane bardzo stylistycznie. No to co, Jethro Tull i utwór Bure, potem Human League i Do or Die. Muszę tutaj teraz powiedzieć o tym numerze, a mianowicie Do or Die, w ogóle Human League i ta płyta There, na której ten utwór się znajdował, ona miała swoją eksplozję, kiedy w Polsce stan wojenny wybuchł, czyli przełom 81-82. I mało o tym kto pamięta, jednym z pierwszych rozgłośni radiowych, które uzyskały pozwolenie na nadawanie, to była Trójka. Ta Trójka, która się zawsze mieniła, że jest taka fantastyczna, a zapomnieli, że kolaborowali. I ci ludzie, którzy tam pracowali, to też właśnie wtedy też byli. Oni wtedy już też nadawali w stanie wojennym. To ja im to przypominam. Powracając do meritum mojej wypowiedzi. O Jezu, jak ładnie powiedziałem. No to ten utwór wtedy zajmował szczyty list przebojów. Do or Die. I oni wtedy mieli taką manię tłumaczenia utworów na polski. Przetłumaczyli go stawka większa niż życie. Hans Kloss pewnie się w grobie przewraca. Dobra, następny utwór, czyli trzeci, to Anywhere Out of the World i Dead Can Dance, a potem Agnostic Front i Never Walk Alone.

30 czerwca w 1968 roku w Nowym Orleanie w stanie Louisiana urodził się Phil Anselmo, muzyk i wokalista heavy metalowy, który największą sławę zdobył jako frontman nieistniejącej już amerykańskiej formacji Pantera. Działa również w formacjach Down i Supergiant Ritual. W 1979 roku, 30 czerwca, urodził się żydowski piosenkarz reggae Matisyahu. Urodził się jako Matthew Paul Miller w Westchester w Pensylwanii. Ja sobie nawet obejrzałem na YouTubie wczoraj. Obejrzałem sobie tego pana i to jest ewenement. Ten pan wygląda jak klasyczny ortodoks w szabas. Gania w tej mycce, broda prawie po pas, w te stroje takie dziwne, żydowskie i śpiewa o Bogu. No czyli dobrze, bo to właśnie reggae, to przede wszystkim oni powinni śpiewać o Bogu i o jaraniu trawy. No on chyba nie śpiewał o tym. Może o karpie po żydowsku by śpiewał. No to ciekawe. I jeszcze jedna informacja. W roku 1982 Dan Jacobs urodził się amerykański gitarzysta heavy metalowej z grupy Atreyu. Atreyu. Nie wiem, jak to wymawia się. Atreyu. Tak się pisze. Wymawia się pewnie Atreyu. Po kolei Pantera, Unbroken, Matisyahu, King Without a Crown i Atreyu, Drowning.

No i na zakończenie tego dzisiejszego szybkiego porannego zełu, w 1982 roku urodził się 30 czerwca Andy Knowles, brytyjski muzyk, członek grupy Franz Ferdinand. Urodził się w Bolton w Anglii. A z kolei 30 czerwca w 2000 roku podczas koncertu Pearl Jam na duńskim Roskilde Festival 9 osób zginęło po tym, jak tłum ruszył pod scenę. Dochodzenie ustaliło, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Kilka osób upadło i już nie zdążyło się podnieść. Falujący tłum wpłynął na otwartą przestrzeń i no i już. Pearl Jam wstrzymał koncert i poprosił ludzi o cofnięcie się, lecz było już za późno. W rezultacie na wielu europejskich koncertach plenerowych zabroniono tak zwanego falowania tłumu. Posłuchajmy więc sobie teraz na koniec dwóch utworów, Franz Ferdinand i Darts of Pleasure, a potem Pearl Jam i utwór Jeremy. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepła. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Na początku tego roku do 36-letniej Jackie Waduro zgłosiła się policja, która połączyła jej profil z serwisu do sprawdzania DNA ze sprawą morderstwa sprzed lat. W 1986 pewna kobieta została zastrzelona, a jej ciało porzucono przy drodze. Nikt nie zgłosił zaginięcia i nie została zidentyfikowana. Policja twierdziła, że Jackie mogła być jej odległym członkiem rodziny. I faktycznie okazało się, że była to jej kuzynka drugiego lub trzeciego stopnia. Jej rodzina niestety nie wiedziała, kim mogła być tajemnicza kobieta. Bardzo możliwe, że była nieślubnym dzieckiem jej pradziadka od strony matki. Rodzina zdecydowała, że postawi jej nagrobek, gdy tylko uda się ustalić jej tożsamość.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Począwszy od czerwca 1965 roku, szkocki mężczyzna Angus Berbieri pościł przez 382 dni. Żył na herbacie, kawie, wodzie sodowej i witaminach. Mieszkał w domu w Tayport w Szkocji i często odwiedzał szpital Maryfield w celu oceny medycznej. Schudł 125 kg i ustanowił rekord w długości postu. Kiedy pierwszy raz zgłosił się do szpitala w szkockim mieście Dundee, miał 27 lat, ważył 207 kg i miał już serdecznie dosyć swojej nadwagi. Według współczesnych źródeł młody Szkot oświadczył lekarzom, że zamierza rozpocząć długą głodówkę, więc jeśli mają ochotę, mogą w tym czasie monitorować jego stan zdrowia. Lekarze przystali na propozycję i tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych udokumentowanych procesów odchudzania w historii. W wydaniu księgi Guinnessa z 1971 roku 382-dniowy post został uznany za najdłuższy odnotowany. Według urzędników Guinnessa od 2016 roku Berbieri zachowuje rekord najdłuższego postu bez stałego jedzenia. Guinness nie popiera już oficjalnie rywalizacji dotyczących postu z obawy przed zachęceniem do niebezpiecznych zachowań. Co ciekawe, w trakcie głodówki Angus czuł się ponoć świetnie. Nie przebywał zresztą na stałe w szpitalu. Normalnie pracował i spędzał czas jak dotychczas, z tą jedną różnicą, że regularnie stawiał się w placówce medycznej na niezbędne kontrole.

czytamy

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Gledicia trójcierniowa, potocznie znana jako Honey Locust, to gatunek drzewa pochodzącego z Ameryki Północnej, który rośnie w wielu częściach świata. Drzewo to słynie z wyjątkowych szorstkich i ostrych cierni, które mogą osiągać do 20 cm długości, dlatego bezwzględnie nie powinno się go dotykać bez odpowiedniego zabezpieczenia. Ciernie gledici, które rosną zarówno na pniach, jak i na gałęziach, służą drzewu jako naturalna obrona przed zwierzętami, które mogłyby chcieć skorzystać z jego liści, kory lub nasion. Wskutek kontaktu z nimi można doznać poważnych ran, a nawet infekcji, jeżeli rany nie zostaną odpowiednio zdezynfekowane. Mimo że gledicia trójcierniowa posiada cechy przystosowawcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka, ma też wiele korzyści. Jest to gatunek odporny na warunki miejskie i susze, często sadzony jako drzewo ozdobne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Nowości płytowe. Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu Muse. Płyta nazywa się The Wow Signal. I to 10. album studyjny tego angielskiego zespołu rockowego. Został wydany 26 czerwca 2026. Został wyprodukowany przez Muse, przez Alexa von Korfa i Dana Lancastera. Lider zespołu Matt Bellamy powiedział, że Lancaster namówił Muse do stworzenia bardziej nowoczesnego brzmienia. Teksty poruszają tematykę kosmicznej tajemnicy i są inspirowane rozstaniem Bellamy'ego z modelką Elle Evans. W utworze Hush gościnnie występuje wokalistka Ellie Goulding. Utwory Unraveling, Be With You, Cryogen, Hexagons i Night Shift Superstar zostały wydane jako single. Trasa koncertowa po Ameryce Północnej ma się rozpocząć w lipcu. W połowie 2025 roku lider zespołu Matt Bellamy rozstał się ze swoją żoną, modelką Elle Evans. Aby móc skupić się na dzieciach, Muse odwołał zaplanowane na luty 26 koncerty w RPA, Indiach i Emiratach Arabskich. Rozstanie wpłynęło na pisanie albumu, który Bellamy napisał głównie pod koniec 25 roku, w głębi tego zmieniającego życie doświadczenia. Powiedział, że The Wow Signal mógł być najłatwiejszym albumem Muse do stworzenia. Po prostu wylewał się ze mnie. To było takie katarsis. Stało się dla mnie kołem ratunkowym. Album porusza tematy kosmicznej tajemnicy i możliwości kontaktu z czymś o wiele większym od nas samych. Tytuł pochodzi z wąskopasmowego sygnału radiowego z 1977 roku, który rzekomo sugerował istnienie inteligentnego życia pozaziemskiego. 8 utworów zostało wyprodukowanych przez Dana Lancastera, a 2 przez Alexa von Korfa. Lancaster jest członkiem trasy koncertowej Muse od maja 2022 roku. Po samodzielnym wyprodukowaniu kilku albumów Muse postanowiło trochę odpuścić. Bellamy przyznał również, że wpływ miał na niego wokalista Coldplay Chris Martin, który zachęcał go do częstszej współpracy. Bellamy opisał członków zespołu jako maniaków kontroli, którzy początkowo nie lubili otrzymywać instrukcji, ale powiedział, że Lancaster naciskał na nich w nowy sposób, aby stworzyć bardziej świeże i nowoczesne brzmienie. Porównał go do członka zespołu. W utworze Hush występuje wokalistka Ellie Goulding, która pracowała w tym samym studiu co Muse i została zaproszona do dodania wokalu. Bellamy powiedział, wtedy po prostu przekształciliśmy to w duet. Zaśpiewała to w kilku podejściach i 1,5 godziny później mieliśmy piosenkę. Zespół Muse rozpoczął europejską trasę festiwalową w czerwcu 2025 roku i wydał singiel Unraveling. W marcu 26 zespół Muse wydał Be With You i ogłosił tytuł albumu oraz datę premiery. Zespół promował ogłoszenie, wysyłając tablet na wysokość 33 km nad ziemią za pośrednictwem angielskiej firmy aeronautycznej Sent Into Space. 27 marca Muse ogłosiło trasę koncertową po Ameryce Północnej, która ma rozpocząć się w lipcu. W kwietniu zagrali mały koncert w londyńskim Brixton Academy i zaprezentowali Cryogen. Został on wydany jako trzeci singiel w kwietniu, po którym nastąpiły Hexagons w maju i Night Shift Superstar w czerwcu. Według agregatora recenzji Metacritic, The Wow Signal otrzymał ogólnie pozytywne recenzje. Na podstawie średniej ważonej ocen 76 na 100, na podstawie 7 ocen krytyków. Agregator recenzji Any Decent Music przyznał mu średnią ważoną ocen 7,1 na 10 na podstawie ocen 10 krytyków. W Rolling Stone John Dolan napisał, że jak to często bywa w przypadku tego ostentacyjnie bombastycznego brytyjskiego zespołu, ich muzyka nie tyle powala, co wręcz wbija w fotel, zmuszając do uległości. Chwalił bardziej stanowany utwór finałowy Space Debris jako dowód na to, że byłoby w porządku, gdyby Muse otrzymał nieco mniej intensywną atmosferę. Oczywiście, gdyby tak zrobili, nie byliby Muse. No to teraz lista utworów. Wszystkie zostały napisane przez Matthew Bellamy'ego, Dominika Howarda, Christophera Wolstenholma i Dana Lancastera. A oto tytuły tych utworów. The Dark Forest, Night Shift Superstar, Shimmering Scares, Cryogen, Be With You, Hexagons, The Sickness in You and I, Unraveling, Hush, gościnnie Ellie Goulding i na koniec Space Debris. Ja tego jeszcze przypomnę, że Muse to Matt Bellamy, wokal, gitara, klawisze, aranżacja chórków, aranżacja smyczków, orkiestracja, kierownictwo artystyczne, Dominic Howard, perkusja, kierownictwo artystyczne, Chris Wolstenholm, bas, wokal wspierający, inżynieria, kierownictwo artystyczne i cała masa muzyków wspierających. Posłuchajmy więc sobie zespół Muse, rok 2026, a płyta nazywa się The Wow Signal.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Turystyka kosmiczna. Przy tak wielu kierunkach do wyboru na naszej niebieskiej planecie znalezienie odpowiedniego miejsca na wakacje nie zawsze jest takie łatwe. Być może jednak ten ziemski problem wkrótce przestanie się pojawiać, gdy turystyka kosmiczna stanie się odpowiednia dla mas. Spojrzenie na rok 1964 dowodzi, że turystyczne wycieczki w kosmos nie są bynajmniej nową koncepcją. Już wtedy linia lotnicza Pan American sporządziła plan, który przewidywał realizację lotów kosmicznych przez osoby prywatne do 2000 roku. Jednak przewidziany moment został po prostu przeoczony. Rzeczywista godzina narodzin turystyki kosmicznej datowana jest na 28 kwietnia 2001. W tamtym czasie amerykański przedsiębiorca Dennis Tito był pierwszą prywatną osobą w historii, która udała się na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To, że na poniższej liście kosmicznych turystów również znajdują się niezwykle bogaci ludzie biznesu, wynika z horrendalnych kosztów podróży. Podróż w kosmos kosztuje obecnie dziesiątki milionów dolarów. Jeśli masz środki, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, planując własne wakacje w kosmosie, jest skontaktowanie się ze Space Adventures. Jako niekwestionowany lider rynku grupa pośredniczyła w sprzedaży wszystkich 7 galaktycznych urlopów, które odbywały się w kosmosie, aż do późnych lat 2000. W międzyczasie pojawiło się wielu innych usługodawców, w tym Axiom Space, Blue Origin i oczywiście SpaceX. W ramach misji Dear Moon Mission w 2023 roku ma zakończyć się turystyczny lot kosmiczny nad Księżycem. A kto wie, możliwe, że kiedyś podróże w kosmos będą znacznie tańsze i nawet przeciętny konsument będzie mógł zadać sobie pytanie, czy udać się do centrum handlowego, czy też może na Księżyc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Dziękuję bardzo. I ta piosenka była specjalnie dla skutecznych naszych.
1: Wojtek otworzył właśnie nową knajpę, ale kurwa w Pucku, to jest daleko od Gdańska, ja pierdolę. Pojechałbym tam zobaczyć, jakie daje karluchy.
2: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
3: Ta kobieta odrzuciła zaproponowaną jej w 2006 roku ofertę sprzedaży swojego domu. Oferta opiewała na $1 milion, a niedoszły kupiec potrzebował nieruchomości, aby zrobić miejsce dla rozwoju komercyjnego w dzielnicy Ballard w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Kobieta nie chciała przyjąć propozycji ze względu na to, że była bardzo związana z nieruchomością. Deweloper zmuszony był wybudować 5-piętrowe centrum komercyjne wokół jej nieruchomości, a sama kobieta przez to stała się kimś w rodzaju bohatera narodowego i ikony walki z komercją. Kobieta, tak jak planowała, dokonała swojego żywota w wieku 86 lat w swoim własnym domu w roku 2008. Ciekawostką jest fakt, że pracownicy wytwórni filmowej Disney w 2009 roku przymocowali balony do dachu domu jako promocyjny dodatek do ich filmu Up, w którym dom starzejącego się wdowca jest podobnie otaczany zbliżającym się rozwojem. Jednak pisanie scenariuszy i produkcja filmu rozpoczęły się w 2004 roku, 2 lata przed odmową sprzedaży nieruchomości deweloperowi, więc historia opowiedziana w filmie nie była inspirowana losami domu kobiety. Obecnie w nieco zmienionej formie dom stoi na swoim miejscu do dzisiaj i stanowi nie lada atrakcję dla turystów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: O! O!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Getto Cadman, USA. Jest to miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey nad rzeką Delaware, tuż na wschód od Filadelfii. Zaliczane do obszaru metropolitalnego Philadelphia, Cadman, Wellington. W 2000 roku liczyło prawie 80 tysięcy mieszkańców. Jest jednym z najbiedniejszych miast w Stanach Zjednoczonych. Około 40% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa. W 2008 roku Cadman odnotowało najwyższy wskaźnik przestępczości w kraju. 2333 znaczących przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, podczas gdy średnia krajowa to 455 na 100 tysięcy. W mieście rozwinął się przemysł stoczniowy, elektrotechniczny, chemiczny oraz elektroniczny. Jednak mimo to 40% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa i ogromnym problemem jest bezdomność. Przez lata do miasta przylgnęła łatka najbiedniejszego i najniebezpieczniejszego miasta w USA. 4. Utqiagvik, Alaska. 2 miesiące ciemności. To najdalej na północ wysunięte miasto USA, położone na północnym wybrzeżu Alaski, będące stolicą dystryktu North Slope. Miasto umiejscowione jest 15 km od przylądka Barrow, czyli północnego skrajnego punktu Alaski i całych Stanów Zjednoczonych. Miasto położone jest na północ od północnego koła podbiegunowego nad Morzem Beringa, które jest przez większą część roku zamarznięte. Od kontynentu oddzielone jest górami Brooksa, co powoduje, iż klimat w tym mieście jest ekstremalnie zimny i suchy. Zimami, które trwają tutaj kilka miesięcy, temperatura spada drastycznie poniżej zera, a mocny północny wiatr wzmaga dodatkowo poczucie zimna. Lata są chłodne i suche. W 2004 roku populacja miasta wynosiła zaledwie 4680 mieszkańców. Jednak największym uniedogodnieniem w mieście jest noc polarna. Miasto jest spowite całkowitą ciemnością przez 65 dni w roku.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Schody na El Penon de Guatape, Kolumbia. El Penon de Guatape, nazywany także La Piedra del Penol, to ogromny skalny monolit leżący w miejscowości Guatape na północnym zachodzie Kolumbii. Powstała miliony lat temu skała, ma 220 metrów wysokości. Okolica, w której się znajduje, jest dość wysoko położona, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza. W naturalną szczelinę biegnącą od podstawy skały po jej szczyt zostały wbudowane schody, które z oddali wyglądają jak wstążka, która sznuruje kamień. Pokonanie 659 stopni wymaga sporo wysiłku, który z pewnością zrekompensują widoki rozpościerające się z góry. El Penon de Guatape otaczają bowiem malownicze rozlewiska i pola uprawne. Stojący na wysokości 200 metrów i ważący około 10 milionów ton monolit jest surową wieżą na tle krajobrazu. Chociaż inne otaczające góry mogą być wyższe, uderzające położenie skały wzdłuż brzegów zbiornika i widoki ze szczytu wyróżniają to miejsce. Ponieważ wiele osób chciało wspiąć się na skałę, opracowano plany zbudowania ogromnych schodów na szczyt. Zatopione w rozległej szczelinie, która wystaje z boku, schody wykonane są przez człowieka i są fascynującą mieszanką ludzkiej interwencji i naturalnego piękna, nadając skalę teraz ikoniczny wygląd. Na szczycie zbudowano również trzypiętrową wieżę widokową, zapewniającą zasłużonym wspinaczom 360-stopniowy widok na bujny krajobraz. Odwiedzający muszą uiścić niewielką opłatę za wejście po schodach, która wynosi $5,5.

pozbawiona z ciemności, wciąż ma szklane oczy. Ciągle milczy, jak gdyby bała się wyjawić. Kiedy jej się połamał czerwony paznokieć, gdzie podarła sukienkę i w jakiej zabawie pogubiła buciki. W mokry kosmyk z czoła zaplątały się dziwnie przybrzeżne szuwary. Głowę w bok odchyloną oparła o kamień i czeka, nasłuchując pierwszego tramwaju. Lazur szminki zawłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

Pazur szminki zawłaszczą nadbrzeżne ślimaki. Mewy gniazda wyścielą jedwabną apaszką. Spłyną rzeką do morza zgubione buciki. Wiatr śpiew syren pochwyci i uniesie w miasto.

Civil disobedience.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Kiedy zwróciłem się do poety, by zechciał wyrazić swą opinię, odpowiedział mi, że nie ma nic przeciwko temu, pod warunkiem, że wychowawcy potraktują całą sprawę przychylnie. Zwracając się do chłopców, powiedział: eksperyment, który podejmujemy, jest drogą prowadzącą do Swaraj. Pearson czynił nadludzkie wysiłki, by doprowadzić ten eksperyment do pomyślnego końca. Z niezwykłym zapałem zabrał się do roboty. Zorganizowano specjalną brygadę do krajania jarzyn, inną do przesiewania ziarna itd. Nagen Babu oraz inni podjęli się przestrzegania warunków sanitarnych w kuchni i w jej sąsiedztwie. Z prawdziwą przyjemnością patrzyłem, jak pracowali, trzymając w rękach łopaty. Jednak te wymagania postawione 125 chłopcom oraz ich wychowawcom były zbyt wielkie i łączyły się z ogromnym wysiłkiem fizycznym. Codziennie toczyły się na ten temat dyskusje. Niektórzy zaczęli dość wcześnie objawiać zmęczenie, ale Pearson był człowiekiem, któremu to uczucie było obce. Stale można go było spotkać z uśmiechniętą twarzą, jak robił coś w kuchni lub poza nią. Pearson podjął się mycia większych naczyń kuchennych. Gromadka wychowanków przygrywała na sitarach, by umilić czas zajętej myciem brygadzie. Wszyscy gorliwie zabrali się do roboty i w Santini Ketanie zawrzało jak w ulu. Gdy się raz rozpoczną tego rodzaju przeobrażenia, zazwyczaj mają one tendencję do dalszego rozwoju. Okazało się, że brygada z Phoenix, zatrudniona w kuchni, nie tylko potrafi sama dawać sobie radę, lecz również przygotowane przez nią posiłki uległy znacznemu uproszczeniu. Unikało się wszelkich przypraw. Ryż, dal, jarzyny, a nawet mąka. Wszystko to było jednocześnie gotowane w jednym garnku nad parą. Wychowankowie zakładu w Santini Ketanie zorganizowali kuchnię tak samo, mając na celu zreformowanie stosowanego w Bengalu sposobu przyrządzania posiłków. Prowadzeniem kuchni zajmowali się jeden czy też dwóch wychowawców oraz kilku wychowanków. Jednak po pewnym czasie wspomniany eksperyment został zaniechany. Uważam, iż ten głośny zakład naukowy nic nie stracił na tym, że przez niedługi zresztą czas dokonywano tego rodzaju prób, które mogły jedynie przynieść pewną pomoc wychowawcom. Miałem zamiar pozostać pewien czas w Santini Ketanie, jednak los chciał inaczej. Minął zaledwie tydzień od mego przybycia, kiedy otrzymałem z Puny telegram zawiadamiający mnie o śmierci Gokalego. Santini Ketan okrył się żałobą. Wszyscy członkowie miejscowej gminy przyszli do mnie, by wyrazić swe współczucie. W miejscowej świątyni zwołano specjalne zebranie na znak narodowej żałoby. Była to bardzo podniosła uroczystość. Tego samego dnia wyjechałem do Puny wraz z moją żoną i Maganlalem. Wszyscy inni pozostali w Santini Ketanie. Andrews towarzyszył mi do Burdwanu. Czy sądzisz, zapytał mnie, że przyjdzie czas na podjęcie akcji Satyagraha również w Indiach? A jeżeli tak, to kiedy, twoim zdaniem, może to nastąpić? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, odrzekłem. W ciągu całego roku nie będę mógł się tym zająć, gdyż przyrzekłem Gokalemu, że odbędę podróż po całych Indiach dla zdobycia doświadczenia i nie będę zabierał głosu w sprawach publicznych, aż nie skończę okresu szkolenia. Nawet po upływie tego roku nie będę się kwapił do wygłaszania przemówień czy też wyrażania swoich poglądów. Dlatego też nie sądzę, aby w ciągu najbliższych mniej więcej 5 lat mogła powstać możliwość podjęcia akcji Satyagraha. Chciałbym w związku z tym zaznaczyć, że Gokhale śmiał się z niektórych moich pomysłów związanych z Hind Swaraj, autonomia Indii, mówiąc: po roku pobytu w Indiach twoje pomysły same ulegną zmianie. Niedole pasażerów trzeciej klasy. W Burdwanie mieliśmy sposobność zetknąć się ze wszystkimi szykanami, na jakie są narażeni pasażerowie trzeciej klasy, nawet przy nabywaniu biletu kolejowego. Biletów trzeciej klasy nie sprzedaje się wcześniej, powiedziano nam. Udałem się do naczelnika stacji, aczkolwiek dostać się do niego nie było wcale rzeczą prostą. Ktoś uprzejmie wskazał mi, gdzie go można znaleźć, i przedstawiłem mu trudną sytuację, w której się znaleźliśmy. Odpowiedział nam to samo. Natychmiast po otworzeniu okienka w kasie udałem się, by kupić bilety. Nie było to jednak łatwe do zrealizowania. Rządziła tu siła. Podróżni, którzy byli przede mną, nie licząc się z tymi, którzy nadeszli później, wypchnęli mnie z kolejki. Byłem prawie ostatni w tłumie ludzi pragnących nabyć bilety. Wreszcie nadjechał pociąg, ale dostanie się do niego było nową ciężką przeprawą. Pomiędzy tymi, którzy już byli w wagonach, a tymi, którzy się do nich chcieli dostać, odbywała się niczym nieskrępowana wymiana szturchańców i była stosowana wszelkiego rodzaju przemoc fizyczna. Biegaliśmy po peronie tam i z powrotem, ale wszędzie słyszeliśmy: tu nie ma już miejsc. Zwróciłem się do konduktora, który mi powiedział: musicie się sami postarać o znalezienie miejsca, gdzie się da, albo zaczekajcie na następny pociąg. Ale ja mam bardzo pilne sprawy, odpowiedziałem z zachowaniem należnego respektu. Ów dygnitarz kolejowy nie miał czasu na słuchanie tego, co do niego mówiłem. Nie wiedziałem, co czynić. Powiedziałem Maganlalowi, aby się ulokował, gdzie się da, a sam z żoną wszedłem do przedziału innej klasy. Konduktor widział, jak wchodziliśmy, i na stacji Asansol zjawił się, by ściągnąć z nas dodatkową opłatę. Powiedziałem mu: pańskim obowiązkiem było znalezienie miejsca dla nas. Nie mogliśmy go nigdzie znaleźć i zajęliśmy je tutaj. Będziemy bardzo radzi, jeżeli pan znajdzie dla nas miejsca w trzeciej klasie. Nie sprzeczajcie się ze mną. Albo zapłacicie dodatkową opłatę, albo musicie opuścić ten przedział. Zależało mi na tym, aby możliwie najprędzej znaleźć się w Punie. Nie miałem zamiaru staczać walki z konduktorem. Zapłaciłem więc dodatkową opłatę aż do Puny. Byłem oburzony tą niesprawiedliwością. Nad ranem przybyliśmy do Mogalsaraj. Maganlal zdobył miejsce w trzeciej klasie, do której się przeniosłem. Przedstawiłem całą tę sprawę kontrolerowi i zwróciłem się do niego z żądaniem, by wydał mi zaświadczenie stwierdzające, iż w Mogalsaraj przesiadłem się do wagonu trzeciej klasy. Kontroler odmówił. Zwróciłem się do władz kolejowych i otrzymałem następującą odpowiedź. Wprawdzie nie ma zwyczaju zwracania nadpłaty bez okazania odpowiedniego zaświadczenia, ale gotowi jesteśmy zrobić wyjątek w tym wypadku. Natomiast nie uważamy za możliwe zwrócenia nadpłaty za przejazd pomiędzy stacjami Burdwan a Mogalsaraj. Od tego czasu nagromadziłem taką ilość doświadczeń z podróży trzecią klasą, że gdybym chciał je wszystkie spisać, można byłoby bez trudu ułożyć z nich spory tom. W następnych rozdziałach będę mógł o nich wspomnieć zaledwie przelotnie. Ogromnie żałuję i nie przestanę zapewne nigdy ubolewać nad tym, że zły stan zdrowia zmusił mnie do zaniechania odbywania podróży trzecią klasą. Krzywdy, jakie spotykają podróżujących trzecią klasą, należy niewątpliwie przypisać w głównej mierze nadmiernej gorliwości władz kolejowych. Brutalność, złe obyczaje, egoizm oraz nieuctwo pasażerów w nie mniejszym stopniu zasługują na potępienie. Wielka szkoda, że bardzo często sami nie zdają sobie sprawy z tego, że zachowują się źle, że są niechlujni i samolubni. Wydaje im się, że wszystko, co robią, jest dozwolone. W rezultacie doprowadza to do tego, że my, tak zwani ludzie wykształceni, przestajemy się interesować ich losem. Do Kalianu przybyliśmy śmiertelnie znużeni. Magan Lal i ja zdobyliśmy nieco wody z pompy znajdującej się na stacji i wykąpaliśmy się. W chwili, kiedy byłem zajęty przygotowaniem kąpieli dla mojej żony, jeden z członków Stowarzyszenia Sług Indii, Kaul, poznał mnie i podszedł do nas. On również udawał się do Puny. Zaproponował, iż zaprowadzi moją żonę do przedziału kąpielowego w drugiej klasie. Wahałem się, czy przyjąć tę uprzejmą propozycję. Wiedziałem wprawdzie, że moja żona nie ma prawa korzystać z kąpielowego przedziału w drugiej klasie, ale ostatecznie zgodziłem się na to uchybienie. Sądzę, że nie narusza to w niczym złożonego przeze mnie ślubowania dotrzymywania wierności prawdzie. Mojej żonie nie bardzo zależało na użyciu tego kąpielowego przedziału, ale dbałość męża o żonę wzięła tym razem górę nad jego przywiązaniem do prawdy. Oblicze prawdy, jak jest powiedziane w Upaniszadach, jest ukryte za złotym welonem Maja. Czy wstąpić do stowarzyszenia? Po przybyciu do Puny znaleźliśmy się znowu razem i po uprzednim dokonaniu rytuału Śradda zaczęliśmy dyskutować o przyszłości stowarzyszenia i sprawie mego ewentualnego przystąpienia do niego. Sprawa mojego członkostwa była dla mnie dość subtelnym zagadnieniem do rozstrzygnięcia. Za życia Gokalego nie ubiegałem się o należenie do stowarzyszenia, gdyż miałem jedynie spełniać jego rozkazy, co mi jak najbardziej odpowiadało. Rzucając się w wir życia publicznego w Indiach, musiałem mieć pewnego przewodnika. Miałem go w Gokalem i czułem się pod jego kierownictwem pewny. Obecnie, kiedy go zabrakło, musiałem polegać na własnych siłach i zdawałem sobie sprawę, że powinienem dążyć do przyjęcia mnie w poczet członków stowarzyszenia. Sądziłem, że odpowiadałoby to życzeniom Gokalego. Nie wahając się przeto i z mocnym postanowieniem wytrwania w zamiarze, rozpocząłem starania o przyjęcie mnie do tej organizacji. Okoliczności tak się złożyły, że większość członków stowarzyszenia była obecna w Punie. Rozpocząłem z nimi pertraktacje i usiłowałem rozwiać ich obawy związane z moją osobą. Widziałem jednak, że zdania są podzielone. Część członków była za przyjęciem mnie, inna jawnie się temu sprzeciwiała. Wiedziałem, że ta grupa żywi pewne sympatie dla mnie, jednak ich lojalność w stosunku do stowarzyszenia przeważyła, a w każdym razie dorównywała ich uczuciom dla mnie. Wszystkie nasze rozmowy były więc pozbawione jakiegokolwiek rozgoryczenia i dotyczyły wyłącznie spraw zasadniczych. Część członków sprzeciwiała się mojemu przystąpieniu, twierdząc, że niektóre moje zapatrywania na zasadnicze sprawy stoją w rażącej sprzeczności z ich poglądami, przy czym uważali, że przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia może w wielu wypadkach zagrażać celom, dla których zostało ono powołane do życia, do czego oczywiście nie mogli dopuścić. Po długotrwałych sporach rozeszliśmy się, odraczając ostateczną decyzję na później. Po powrocie do domu byłem dość wzburzony. Czy wypadało, abym został przyjęty większością głosów? Czy pozostawałoby to w zgodzie z moim uczuciem lojalności wobec Gokalego? Zdawałem sobie najwyraźniej sprawę z tego, że wobec powstania tak rażących rozbieżności pomiędzy członkami stowarzyszenia w związku z przyjęciem mnie, najlepszym wyjściem byłoby zaniechanie wszelkich dalszych starań o przyjęcie, a tym samym umożliwienie tym, którzy są mi przeciwni, wyjścia z niezręcznej sytuacji. Miałem zamiar w ten sposób potwierdzić moją lojalność zarówno wobec stowarzyszenia, jak i Gokalego. To postanowienie przyszło do mnie nieoczekiwanie i niezwłocznie napisałem do mister Szastriego, prosząc go, by nie wyznaczał następnego terminu zebrania. Ci, którzy byli przeciwni mojemu przyjęciu, ocenili właściwie moje postępowanie. Wybawiłem ich z przykrego położenia, a tym samym zacieśniłem więzy łączącej nas przyjaźni. Wycofanie mojego podania uczyniło ze mnie prawdziwego członka stowarzyszenia. Późniejsze wydarzenia wykazały, że postąpiłem rozumnie, nie zostając formalnym członkiem stowarzyszenia i że stanowisko tych, którzy się temu sprzeciwiali, było słuszne. Okazało się również, że istotnie nasze poglądy w wielu sprawach poważnie się różniły, jednak bynajmniej nie wywołało to uczucia obcości lub niechęci między nami. Pozostaliśmy złączeni braterskimi więzami, a siedziba stowarzyszenia w Punie pozostała na zawsze miejscem, które chętnie odwiedzałem. To prawda, że formalnie nie zostałem członkiem stowarzyszenia, byłem nim jednak w sensie duchowym. Więzy duchowe często są cenniejsze od fizycznych, a związek fizyczny, pozbawiony więzi duchowej, jest jak ciało bez duszy.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniacza podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały. Obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas, a jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy Góry Skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary, jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych, zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nierównomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganimedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania, pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu, zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada,

gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia. Sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały Księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem Księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tak zwanej równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Japetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy, niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka księżyca.

nosa, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca, lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Japetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna,
nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę, która nadal stanowi wyzwanie dla naszych oczekiwań.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. W 1990 roku Lanegan wydał swój pierwszy solowy album The Winding Sheet za pośrednictwem wytwórni Sub Pop. Lanegan zasugerował, że album powstał w wyniku projektu Led Belly, nad którym pracował z Markiem Pickerelem, Kurtem Cobainem i Christem Novoselicem. Projekt trwał krótko i ostatecznie inni muzycy zaangażowali się w ewolucję do debiutanckiego solowego albumu. Z sesji Led Belly wersja Where Did You Sleep Last Night pojawiła się na The Winding Sheet. Ain't That a Shame jest dostępna w box secie Nirveny With The Lights Out. 16. Cobain zapewnił również wokal wspierający w Down in the Dark na debiutanckim albumie Lanegana. Większość albumu została nagraną z Pickerelem na perkusji, Mikey M. Johnsonem na gitarze, Steve'em Fiskiem na pianinie i organach oraz Jackiem Endino na bassie. Jego druga solowa płyta, Whiskey for the Holy Ghost z 1994 roku, była bardziej spójnym nagraniem z utworami i The River Rise, Kingdoms of Rain, Ridin' the Nightingale i The Beggar as Blues. Album powstawał prawie 3 lata i niewiele brakowało, aby nie ujrzał światła dziennego, ponieważ Lanegan miał wrzucić taśmy główne do stawu przed studiem nagraniowym, ale w ostatniej chwili powstrzymał go producent Jack Endino. W 1995 roku Lanegan pojawił się na albumie Above zespołu Mad Season. Projekt był prowadzony przez przyjaciela Lanea Staleya z Alice in Chains i został założony pod koniec 1994 roku przez Staleya, Mike'a M. Cecridiego z Pearly J.M., Barrett'a Martina ze Screamin' Trees i Johna Bakera Saundersa z The Walkabouts. Lanegan pojawił się na Long Gun Day i I'm Above. Lanegan pojawił się również na scenie podczas koncertów Mad Season, aby wykonać piosenki. Po odejściu Staleya z zespołu, Mad Season rozpoczął pracę nad potencjalnym drugim albumem, na którym Lanegan byłby głównym wokalistą. 3 z tych wcześniej niepublikowanych piosenek z udziałem Lanegana zostały ostatecznie udostępnione na reedycji Deluxe Above z 2013 roku. W 1998 roku ukazał się album Scraps at Midnight. Album został nagrany poprzedniej zimy w Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii, a jego producentem był wieloletni przyjaciel i współpracownik Mike Johnson i wystąpili w nim właściciele Rancho de la Luna Fred Drake i Dave Kachin. 4. album studyjny Lanegana został wydany w 1999 roku. Album rozpoczął życie jako B-sides dla singli Scraps at Midnight. 2 utwory z sesji pojawiają się na singlu Hotel. Podobał im się sposób, w jaki kształtowały się sesje, więc dodano kilka kolejnych, a nagranie zatytułowano ELL Take Care of You. Album zawiera covery piosenek wybitnych artystów folkowych, R&B i punkowych, takich jak Tim Harden, Booker T. and the MGs oraz ikona country Buck Owens, a także przyjaciela Jeffrey'a Lee Pierce'a z Gun Club. Lanegan stwierdził, że Jeffrey Lee Pierce był jednym z jego wczesnych muzycznych bohaterów, i to on zainteresował go tworzeniem muzyki. Również w 1999 roku Lanegan wziął udział w albumie hołdowniczym dla współzałożyciela Moby Grape, Skipa Spence'a, który był śmiertelnie chory. W 2009 roku Lanegan zaśpiewał główny wokal w utworze The Last Time, utworze pobocznym na EPCE Fate to Fatal zespołu The Breeders. W 2001 roku wydał swój 5. album studyjny Field Songs. Na albumie gościnnie wystąpił jego przyjaciel Dave McC Kagan, a także basysta Soundgarden, Ben Shepherd. W 2003 roku pojawił się na płycie Blackberry Bell Grigio Dulliego z The Twilight Sinners, dzieląc się obowiązkami wokalnymi w epickim utworze zamykającym album, Number 9. Była to pierwsza z wielu współprac z Dullim i The Twilight Sinners. Przed wydaniem 4. albumu Mark Lanegan wydał EPKE Here Comes That Weird Chill, na której znalazł się utwór Methamphetamine Blues, później wydany przez Bubblegum, a także szereg stron B i rzadkości, w tym cover Captain Beefheart Clear Spot z udziałem wielu osób, które później wystąpiły w Bubblegum, takich jak Josh Om, Dean Wynn, Nick Aleveri i Chris Goss, a także w szczególności Natasha Schneider, Greg Dulli i Aldo Struwwe. Na jego kolejnym solowym albumie Bubblegum z roku 2004 Lanneganowi towarzyszyła grupa wybitnych artystów, w tym PJ Harvey, Josh Homme i Nick Oliveri z Queens of the Stone Age, Greg Dulli z The Afghan Whigs i Twilight Sinners, Dave Kachen z Rancho de la Luna, Dean Winswin oraz Dave MC Kagan i Izzy Stradlin, wcześniej z Guns N' Roses. Na Bubblegum pojawiła się również była żona Lannegana, Wendy Rae Fowler, obecnie w WFL to Earth. Album, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami, był jego największym sukcesem komercyjnym do tej pory, osiągając 39 miejsce na liście Billboard Top Independent Albums. Niektórzy przypuszczają, że było to spowodowane pojawieniem się kilku wybitnych postaci muzycznych, chociaż album otrzymał pochlebne recenzje krytyków. W 2013 roku utwór Strange Religion został wykorzystany w 6. sezonie serialu Californication stacji Showtime. 7. solowy album Lannegana, Blues Funeral, ukazał się w lutym 2012 roku. Do powstania albumu przyczynili się Josh Homme, Dave Kachen, Alain Johannes i Martin Lenoble. W listopadzie 2012 roku Lannegan samodzielnie wydał świąteczny album zatytułowany Dark Mark Das Christmas 2012 rok, zawierający cover Rockiego Ericksona Burn the Flames. Limitowana sześciościeżkowa EPKA była dostępna wyłącznie na jego koncertach. Wydany w Heavenly Recordings w 2013 roku. Lannegan wydał swój pierwszy album we współpracy z Duke E.M. Garwoodem zatytułowany Black Pudding. Zawierał on w dużej mierze brzmienie gitary akustycznej, podobnie jak jego pierwsze solowe albumy w Sub Pop, a także wieloletniego solowego współpracownika Alaina Johannesa. Lannegan wydał pięciościeżkową EPKA zatytułowaną No Bells on Sunday w Stanach Zjednoczonych 29 lipca 2014 roku, a następnie europejską wersję 25 sierpnia. Teledysk do Sad Lover, trzeciego utworu z EPKI, został wydany 15 lipca. Kolejny pełnometrażowy album Lannegana, Phantom Radio, został wydany 21 października roku 2014 rok. Został wyprodukowany przez Alaina Johannesa i ma podobną estetykę dźwiękową do Blues Funeral. Drugi wspólny album Lannegana z Duke E.M. Garwoodem, With Animals, ukazał się 24 sierpnia 2018 roku. W październiku 2018 roku duet odbył trasę koncertową po Europie, aby promować wydanie. Lannegan wydał trzy kolejne solowe albumy w latach 2017-2020 w wytwórni Heavenly Recordings, Gargoyle w 2017 roku, Somebody Is Knockin' w kwietniu 2019 roku i Straight Sons of Sorrow w maju 2020 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 2004 pod tytułem Bubblegum. Oto spis utworów. When Your Number Isn't Up. Hit the City. Wedding Dress. Methamphetamine Blues. On a Hundred Days. Bummed. Strange Religion. Sideways in Reverse. Come to Me. Like Little Willie John. Can't Come Down. Morning Glory Vine. Head. Driving Death Valley Blues. I na koniec Out of Nowhere. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

What you got coming is hard to swallow.

again.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę postpunkowego zespołu Dry Cleaning. Płyta wydana 9 stycznia 2026 roku. Nazywa się Secret Love i jest to trzeci album studyjny tego angielskiego zespołu. Został oczywiście wydany przez 4AD, a wyprodukowany został przez walijską artystkę Kate Le Bon. Po Stamp Work, który został wydany w roku 2022 i który ukazał się ponad 3 lata później, jest to pierwszy album zespołu, którego producentem nie jest John Parish. Po rozpoczęciu pisania nowego materiału latem 2024 roku Dry Cleaning nagrał serię Dem, niektóre w The Loft w Chicago, należącym do Wilco, oraz Sonic Studios w Dublinie, należącym do Gila Band. Zanim zdecydowali się powierzyć produkcję Le Bon, w połowie 2025 roku ponownie nagrali z nią niemal wszystko w Black Box Studios w Dolinie Loary we Francji. Na albumie Secret Love zespół kontynuuje rozwijanie postpunkowego stylu, który definiował ich wcześniejszą twórczość, a styl mówiony Florence Shaw coraz częściej opiera się na wokalu. Album poprzedziły 4 single, począwszy od Hit My Head All Day z końca września 2025 roku, który po premierze spotkał się z szerokim uznaniem krytyków. Także jak i ta płyta się spotkała z uznaniem krytyków także. I kto brał udział w nagraniu tej płyty? Nick Buxton, instrumenty perkusyjne, wokal wspierający, zaprogramowane instrumenty perkusyjne, syntezator, klawisze, fortepian. Tom Dawes, gitara, wokal wspierający, mandolina, syntezator, Louis Maynard, bas i wokal wspierający, Florence Shaw, wokale wspierające, syntezator. I dodatkowi muzycy Kate Le Bon, perkusja programowana, syntezator, Ewan Hinshelwood, saksofon altowy, Jeff Tweedy, gitara, Bruce Lemond, saksofon tenorowy i Steven Black, klarnet basowy. Dobra, dosyć tego, czego będziemy słuchać. Hit My Head All Day, Cruise Ship Designer, My Soul Half Pint, Secret Love Concealed in the Drawing of Boy, Let Me Grow and You'll See the Fruit, Blood, Evil Idiot, Rocks, The Cute Things, I Need You i na koniec Joy. No to radujmy się w takim razie tą płytą. Zespół Dry Cleaning, ten rok już, płyta zatytułowana Secret Love.

You see, I'm afraid about my privacy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przysłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści. Don't you know me, Kansas City? I'm the new Berlin Wall.

well, my vagina never was. It was

one on the other side. Over town, ripped

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lipca 1969 roku dzięki misji Apollo 11 miało miejsce lądowanie na Księżycu lub też w całości zostało nagrane w Strefie 51, a przynajmniej tak twierdzi jedna z teorii. Według niej pracownicy NASA sfilmowali fałszywe lądowanie w bazie, wykorzystując przy tym księżycowe meteoryty znalezione na Antarktydzie, które miały rzekomo imitować skały na Księżycu, a następnie zrobili pranie mózgów astronautom. Jednak obojętnie co kto myśli o lądowaniu na Księżycu, faktem jest, że niektóre urządzenia kosmiczne, takie jak łaziki i systemy podtrzymywania życia, były testowane na poligonie nieopodal Strefy 51.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Złote monety i wyroby złotnicze. To odkryto w styczniu 2018 roku w katedrze świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. We wnętrzu bydgoskiej katedry, 1,5 metra od południowej ściany prezbiterium, na wysokości drzwi zakrystii, znaleziono ukryty pod posadzką skarb złożony z około 200 wyrobów, w tym wielu złotych i wysadzanych kamieniami jubilerskimi. Znaleziono także 486 złotych monet z okresu od XV do XVII wieku. Najprawdopodobniej skarb został ukryty w katedrze podczas potopu szwedzkiego. Potwierdza to fakt, że wśród znalezionych monet dominują dukaty wybite w mennicach Republiki Siedmiu Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Ale oprócz tego odnaleziono dukaty emitowane przez m.in. władców austriackich, węgierskich, szwedzkich, arcybiskupstwa magdeburskie i salzburskie, różne miasta niemieckie oraz przez Gdańsk, Poznań, Toruń i Bazyleę. W skład skarbu pierwotnie ukrytego w drewnianej skrzyni, z której pozostały już zaledwie okucia, wchodziły również części garderoby, takie jak guziki, haftki czy klamry do włosów. Skarb bydgoski uznawany jest za wyjątkowe odkrycie w skali kraju i istotne w wymiarze europejskim. Eksponowany jest na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza na Wyspie Młyńskiej, będącym oddziałem Bydgoskiego Muzeum Okręgowego.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
2: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca. Inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungo świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, do różnych rękopisach, obrazach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pomidory wydają się być typowym składnikiem włoskiej kuchni, ale rozgościły się na talerzach mieszkańców Italii dopiero w XIX wieku. Wcześniej uważano, że są trujące. Pomidory przypłynęły do Europy z Ameryki na pokładach statków hiszpańskich konkwistadorów. W owych czasach na nowinki patrzono raczej nieprzychylnie, dlatego przez kilka stuleci pomidory były wyłącznie roślinami ozdobnymi. W pewnym momencie zaczęto uważać je za doskonały afrodyzjak, więc mieszkańcy Italii zaczęli je spożywać. Wówczas ich konsumpcję surowo potępił Kościół katolicki, określając pomidory jako diabelskie owoce. Nieco później, w XVI wieku, to nastawienie nieco zelżało i pomidor rozpoczął podbój talerzy mieszkańców Półwyspu Apenińskiego. To jednak nie koniec religijnych krucjat przeciwko temu przysmakowi. 10 lat temu pewien dość ortodoksyjny muzułmański fanpage ostrzegał na Facebooku, by odpowiednio kroić pomidory, tak by ich miąższ nie ukazywał znaku krzyża.

szafach, okładkach płyt w książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak historyczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, meszarek, egeszmerek, meriszmek, egeszmerek, szlosarek.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Very serious.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radiu, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cat House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Juna z Siewiera. No i dalej zespół Drones, szurnięci Jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieberu musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Dummies, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Pity na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bad.

Mm-hmm.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Marta Grzechowiak. Nestorka.
2: Dziewczyno, bliski jestem wyznania.
3: Mordę. Która godzina?
2: Marysiu.
3: Ale wymięta koszula. Leć już do siebie po nową koszulę. Świeżą, pachnącą.
2: Oj, Marysiu. Zaryzykowałbym stwierdzenie.
3: Nie ryzykuj, tylko zakładaj skarpetki.
2: Ej, posłuchaj.
3: Ty posłuchaj, za chwilę zaczną się pojawiać dostawcy.
2: Uwaga, uwaga, proszę się odsunąć. Czy nie wyznanie? Jesteś największą artystką w tym mieście. Ba, w tej części Polski.
3: Zalnięty jesteś. Myślałam, że powiesz, że powinniśmy uznać się przed sobą. Że jesteśmy ze sobą.
2: Ale skąd? No bo nie jesteśmy. No nie jesteśmy. Prawda?
3: Oczywiście, że nie jesteśmy. Podejmujemy jedynie wspólnie niektóre czynności fizjologiczne i tyle.
4: Dobry. Rączki. Całuję rączki.
3: Nie, nie całować, nie całować, postawić.
4: Minuszki.
3: Proszę, gdzie podpisać?
2: Do nóżek padam twego geniuszu.
4: Co wymyśliłaś?
3: Instalacje. Manekiny. Sztuczność ludzkiego ciała, zakonserwowanie w doskonałej gładkości, plastikowość współczesnej kobiety. Chcę zdemontować manekiny, nadać im nową formę.
2: Enigmatycznie. Bosko.
3: Nie, nie bosko, tylko jak człowiek. Dłutem własnej ręki i potem z własnych gruczołów. Bóg tak nie tworzył, on stwarzał.
4: Lecę, Marysiu.
3: Ale to co?
4: Łóżeczko.
3: Ale co to ma znaczyć?
4: Dostawa, pani szanowna. Dostawa, jak się patrzy na czas.
3: Ja nie zamawiałam żywych elementów.
4: Chwileczkę.
5: Czy ja wiem, czy taki żywy. Panie szefie, gdzie to postawić?
3: Nie, chwileczkę.
4: Pani patrzy na fakturze. Staruszka z domu pomocy społecznej. Jedna sztuka. Łóżko z materacem przeciwodleżynowym. Jedna sztuka. Paczka pieluch. Jedna sztuka.
3: Ja nie rozumiem.
4: A tu nie trzeba nic rozumieć, tylko się podpisa.
3: Ale ja się nie zgadzam, jakim prawem?
5: Pani szanowna nie słyszała, że remont jest w domu pomocy społecznej 2 tygodnie. Staruszka tu se poleży, a potem ją zabieramy i wraca. A tam w DPS-ie luz bluz, pokoik we French Vanilli z łazieneczką.
3: Panowie, nie rozumiemy się. Ja nie biorę żadnej staruszki. Ja tu nie mam warunków nawet dla chomika. Zresztą zapomnę ją nakarmić, już mi trzeba, póki zdechły. Wy będziecie za to odpowiadać. To jest jakieś chore, jak w koszmarnym śnie. Ludzie, do cholery, no wynoście się z tym.
4: Opór odbiorcy, punkt 16. Telefon do DPS-u.
5: Szef to małe, głowę znaczy.
4: Dobra. Pani pogada z tak. Kierowniczką. Halo. No, tak jak pani myślała, już daję.
6: Dzień dobry, Maria Spora. Ale jaka ustawa?
5: Tu.
6: Że ja mam obowiązek? Jaki obowiązek? Przecież tak nie można. Nie można komuś tak wstawić człowieka jak starego mebla. No jak ustawowy obowiązek? Nie. Nie, proszę pani. Ja się głupstwami nie zajmuję. Nie czytuję do poduszki dzienników ustaw. Ja nie mam czasu, proszę pani, żeby się w gównie babrać. Ja mam wystawę i muszę pracować. Nie kłopotliwa. Ja kobieto! Kara? Nie. Pani sobie żartuje. Kara pozbawienia czego? Wolności, tak? A co to jest do cholery, jeśli nie pozbawienie wolności, jeśli mi tu pani wstawia staruchę do chaty? Nie, proszę pani!
5: Kierowniczki!
6: Ja nie rozumiem, dlaczego miałabym się zgodzić? Dlaczego akurat ja? Jak to rok więzienia?
5: Jak to
6: wyższy próg podatkowy? To jest jakiś absurd. Ja na panią nie krzyczę. Halo? Halo? Wyłączyła się jędza jedna. Jaki ona ma numer?
4: Jeden telefon według przepisów się należy. Numerów, panie kierowniczki, nie rozdajemy byle komu.
6: Kurwa! Nie no, ja oszaleję.
5: Pani szanowna, ale po co te nerwy?
6: Może pan by ją wziął, co? 2 tygodnie i ja zapłacę.
5: No, co to nie? Mieliśmy z żoną dziadka takiego przez tydzień, to następnej babiny to by mi żonka nie darowała. Ale ta babcinka spokojna, do rany przyłóż. No nie gada, nie łazi. Rzuci jej pani szalona od czasu do czasu jakąś bułczynę, to się babcinka naje, no.
3: No bądźcie ludźmi, ile chcecie, zapłacę, proszę.
4: To pani nie podpisze? Zanotuj. Z przyczyny emocji odmawia podpisu.

mogę, nie mogę. Tak się pani gapi, słyszy pani? Ach. Pani taka nieruchoma, nieobecna, uleciana. Jest słowo uleciana? W niebo wstąpięta, a raczej w niebo wzięta. Dziwnie mi, dziwnie, kiedy pani tak się wlepia we mnie wzrokiem. Się czuję oceniana i z góry potępiona. Chleb na kolację. Chleb. Pokrojony w kostkę. Tylko rękawiczki założyłam. Co? Przykro, że rękawiczki. Ja nie jestem przyzwyczajona. Nie do śliniących się, zmarszczonych z chłodnawą skórą, schwytaną w sieć zmarszczek. Ja się boję pani dotknąć nagą dłonią. Przepraszam. No już. Buzi i am. No. Pycha chlebuś. Mniam, mniam. Zgodnie z instrukcją obsługi staruszki podany o 18. No dobra. Ja mam cholernie dużo pracy. Gdyby się już pani położyła, to bym była wdzięczna. Siedzi pani. Ja mam panią położyć? A no tak. Ululać, utulać. Nie wiem, czy śpiewać pani kołysankę, czy na pani cześć zapalić gromnicę i wyklepać zdrowaśki. Stary człowiek i może się nie brudzić. Podobno nic nie robi. A ja jednak proponuję kąpielkę. Wleję pani wody do wanny. I dużo piany. No, kiedy panią pianę ostatnio widziała?

0: Marzyłem o twoich ustach.
1: A to co?
2: Raczej kto?
1: No?
2: Pani z Domu Pomocy Społecznej na przechowanie przez 2 tygodnie. Jest taka ustawa jakiejś tam jedności społecznej, że osoby młode mają nałożony przez państwo obowiązek w szczególnych okolicznościach zająć się starcami. No i oto ja, ofiara systemu państwa opiekuńczego kosztem podatnika.
1: Ale numer.
0: A jakby ją wyautować?
2: To odwiedzisz mnie w więzieniu.
1: Z meskitu.
2: I wskoczę na taki stopień podatkowy, że przekroczy to mój próg bólu. Istnienia.
0: Kuma coś?
2: Nie sądzę.
1: Dzień dobry!
2: Co tak krzyczysz?
1: Bo pewnie jest głucha.
2: No nie wydaje mi się.
3: Chciałbym przelecieć na jaśnie wielmożnej pani oczach tę oto dziewczynę.
0: Zgodzi się pani?
2: Chodź tu.
0: Tu? I tu. Tu. A tu?
2: Nie wiesz, posuwam się za daleko.
1: Ja jestem dopiero na twoim uchu, do cholery.
2: No, ale teraz ta babcia tu... Mnie zupełnie, no zupełnie uniemożliwia, rozumiesz? To mnie unieważnia w moim dotychczasowym życiu. Zaniemogło moje zwyczaje.
1: O co ci chodzi?
2: Ja tak nie mogę, kiedy ona patrzy.
1: Ale czego nie możesz?
2: Właściwie niczego już.
1: A nic nie zrobiłaś dzisiaj?
2: No nic.
1: A wystawa?
2: Nic.
1: Ta babcia szkodzi polskiej sztuce.
2: To nie jest tak.
0: Trzeba gada wytępić.
1: Ile takie babcie żyją?
2: Ona nie zawsze była babcią.
1: Wtedy pieprzysz głupoty. Urodziła się babcią tylko mniejszą. Mam nadzieję, że taki nie będę.
2: Nie dożyjesz. Ciebie zadusi własna pycha.
1: To wiesz, faktycznie jak tak na nią patrzę, to mi głupio. Trochę.
2: No, widzisz?
1: Ale trochę.
2: No tak, tak, oczywiście.
1: Jeśli ma cenzurę w oczach. 10 przykazań ma ciągle online.
0: Tak, i tak siedzi. Tak.
1: Ma w sobie to wszystko i nadal siedzi. Wysiaduje.
2: I młoda, i stara kobieta wysiaduje własne jajniki. Zawsze mamy coś do wysiadowania.
1: Wielkie, etyczne jajo. Dawno nie widziałem nikogo tak starego. Głupio tak, nie?
2: Głupio co?
1: No, że nie widać ich.
2: Czy ja wiem? No rozmijacie się. Ty na sushi, oni do kościoła. Ty do klubu, oni na cmentarz, bo tam mają znajomych. Ty w łóżku ciągle z kimś nowym, a oni w kolejce do ciągle jednego lekarza. No, nie widujecie się.
1: I tak się gapi. Myślisz, że coś myśli? Czy tylko tak się gapi? Bezmyślnie.
2: Ja myślę, że już musisz iść, bo ona idzie spać. No, takie babcie to nyny, zaraz po misiu uszatku.
1: Czyli najpierw uszatek, a potem od razu one trach do wyrka? Okej. To nic z naszej wspólnej fizjologii.
2: Minęło kilka dni, a ja dopiero teraz zobaczyłam, że pani ma na imię Maria. Tak jak ja. No, pani miała pierwsza tak na imię właściwie, ale starzenie amputuje imię. W pewnym momencie już nikt nie mówi inaczej niż perbabciu. Pomyślałam, pani Mario, że pani to ja za pół wieku. Nieważne, ilu mężczyzn obiecuje, że nie opuści do śmierci, to zawsze cwaniaki myślą o śmierci własnej. Zrobiłam pani herbatę. Nie w tym dziwnym kubku z dzióbkiem dla niewymartych pobutelkowców. W filiżance. Napije się pani?
4: Napiję się. Oj. Czy jeśli to kłopot?
2: Nie, ja przepraszam, to znaczy... Nie kłopot. Zaraz pozbieram to... To znaczy, bardziej się niż te skorupy. Pani mówi?
4: I to nie dość łamaną polszczyzną, jak na obecne czasy.
2: O Jezu! O rano, matko! O cholera! Możeż wyszłam na totalną idiotkę, przepraszam. Może przepraszam za te wszystkie okropne rzeczy. Obraziłam panią 1000 razy.
4: Ale przeżyję. Wiele przeżyłam. Mam wysoką przeżywalność obraz. I zniewak wszelakich.
2: Herbata.
4: Dziękuję.
2: Pomóc jakoś?
4: Poproszę, jeśli sobie nie poradzę.
2: Ja może czuję się jak idiotka.
4: Nie masz powodu.
2: Dlaczego pani nic nie mówiła?
4: Nie uznałam za stosowne odezwać się od lat. Nie było sensu. I tak nikt mnie nie słyszał. Po co nadużywać słów?
2: Nadużywanie słów może prowadzić do uzależnienia od mowy, ostrzega oralnie minister zdrowia.
4: Właśnie. Zamilkłam po operacji biodra. Wtedy a priori założono, że skoro babcie umierają lub bardzo pogarsza się ich funkcjonowanie, to ze mną nie może być inaczej.
2: No, ale jak to możliwe?
4: No możliwe, możliwe. Wystarczy udawać, że się nie słyszy. Zdać się na ręce innych ludzi. Kiedyś nienawidziłam dotyku obcych, a z czasem nie było już dotyku bliskich. Został mi tylko celowy, dobrze zorganizowany, profesjonalny dotyk rękawiczek.
2: To smutne jest.
4: To przystosowawcze, takie znieruchomienie i ograniczenie metabolizmu dla przetrwania. A z czasem, kiedy już zaczęłam skutecznie udawać przed sobą samą, że ciało to tylko stare opakowanie, a ja w środku jestem nadal śliczna i energiczna, wtedy zaczęło mnie bawić słuchanie ludzi.
2: Pani z nas drwi?
4: Pytasz w imieniu ludzkości? Nie. Bawi mnie ludzka samotność. Myjąc mi tyłek, ludzie myślą o najintymniejszych detalach swojego życia. Szczotkując mi włosy, rozdzielają na czworo późniejszy powrót męża do domu. Zmieniając mi koszulę nocną, obdzierają swoje złudzenia co do trwałości, niezmienności, nieskończoności.
2: To jest pani władza.
4: Władza. Czy to jest władza, kiedy nic nie możesz? Magazynuję w sobie wiedzę, której nie używam. Nie uważam, żeby to było szczególnie okrutne.
2: Ale ja tego jakoś nie rozumiem.
4: Leżysz po operacji. Przychodzą ludzie. I widząc leżącą staruszkę, zaczynają odruchowo do niej krzyczeć. A kiedy dajesz znaki ręką, żeby mówili ciszej, wydzierają się głośniej, bo myślą, że nie słyszysz. Więc przestajesz im pokazywać cokolwiek, bo naprawdę mogłabyś ogłuchnąć. Jedyne, z czym mam trudności, to chodzenie. Potrzebuję tu wysięgnika ludzkich rąk i dźwigarki ich mięśni. Chciałabym dostać taki margines na indywidualizm. Nie babcia, ale kobieta, człowiek.
2: Ja nie wiem, czy jestem w stanie to udźwignąć. Ja jestem tym pokoleniem, w którym ma się 9 żyć i 1 gratis.
4: I dlatego ci to mówię.
2: My nie mamy świętości. Ja mogę sprofanować tu, na środku tego pokoju, wszystko, co im przyjdzie do głowy. Mogę zarzucić Bogu, że świat spartaczył, a potem błagać o przebaczenie. Mogę sypiać z kim chcę i nie martwić się o jego skarpetki.
4: A kiedy się zepsujesz, robociku?
2: Przekraczam warunki gwarancji, więc pewnie trafię do sypu. To nie chodzi o przyszłość, tylko o dzisiaj.
4: Dzisiaj jest śmiesznie nieważne. Zobacz, co ty dzisiaj zrobiłaś. Umyłaś twarz? Zjadłaś śniadanie? Posiedziałaś nad swoją instalacją z manekinów? Zaklełaś sobie kilka razy siarczyście? Rzuciłaś to i poszłaś zapalić. Nie palisz, ale zapaliłaś, bo przeklnięcie siarczyste nie wystarczyło twojemu rozdygotaniu. A potem zaparzyłaś herbatę. To jest ważne?
2: Pani Mario, ja nie wiem, czy chcę z panią rozmawiać o sobie.
4: No oczywiście, że nie chcesz. Chciałabyś, żebym zaczęła cię chwalić i mówić, że ty pierwsza potraktowałaś mnie po ludzku, dlatego ja teraz spełnię twoje 3 życzenia, a tak naprawdę jestem złotą rybką i wróżką zaklętą w ropuchę. Ach, dziewczynko, zbudź się. Andersen zmarł.
2: A tego się nie spodziewałam, pani Mario. Ja panią przygarnęłam, a pani... Pani jest wredna.
4: Kochanie, przynieśli mnie do ciebie.
2: Mogłam panią stąd wykopać.
4: Nie masz odwagi. Zastaram i zbyt kościstam, niepełnosprawnam, niedołężnam.
2: Nie, to jest żenujące. Ja nie widzę powodu, dla którego może mnie pani obrażać. Czego pani teraz ode mnie oczekuje? Pani ma w oczach licznik moich grzechów głównych. Potrafi pani rachować mój gniew, kalkulować moją zazdrość, wszelkie nieumiarkowania, niedokochania, niedopowiedzenia, niedojedzenia, niedospania, nie, do dupy tak. I nawet kiedy przeklnę, jest mi głupio.
4: Jeśli potrzebujesz zewnętrznego sumienia, bo wewnętrznego nie masz w wyposażeniu standardowym, to co mam zrobić? Przeprosić?
2: Sumienie mam w Google.
4: Gdzie?
2: Rodzaj drugiego nieba. Wrzucam grzech, dostaję rozgrzeszenie. Jak szybko to zależy od ceny, jaką płacę za internet. Dzisiejszy konfesjonał jest z palisandru indyjskiego z elementami schartowanego szkła. Wysokiej klasy odpuszczenie.
4: Odpuszczenie sobie?
2: Nie, bo ta rozmowa jest niedorzeczna.
4: Zobacz.
2: Chusteczka.
4: Mozolny haft. W tym jest zahaftowana mądrość, cierpliwość, ściegu. Wy macie chusteczki bardzo teraz higieniczne, puszczalskie i jednorazowe. Ta jest prana, krochmalona, oswojona. W tej jest dbałość. Ona nie udaje, że lubi być przelatywana.
2: Najmocniej przepraszam, pani bredzi?
4: Żałośnie staracie się wierzyć, że chcecie być jednorazowe, kupowane w wielopaku. Wypieszczona chusteczka nie zazdrości szmacie.
1: Mam genialny pomysł.
2: Wejdź.
1: Fragmenty ciała.
2: A co chcesz mi, staruszkę, poćwiartować?
1: Ha, ha, ha, ha, żartownisia. Nie, Marysiu, ale uznałem, że skoro plasuję się u ciebie na jakimś dalekim miejscu od czasu, kiedy przygarnęłaś to kociątko stuletnie ze schroniska, to będę coś z tego miał.
2: No, ale konkretnie co?
1: Sztukę.
2: Sztukę?
1: Sztukę, sztukę. Zdjęcia. Czarno-białe. Zrobię jej każdą zmarszczeczkę.
2: O.
1: Te ciągnące się połacicielska.
2: Zdjęcia pornograficzne na mojej staruszce.
1: Sztuka!
2: Moja staruszka nie jest polem do uprawiania twojej zgniłej sztuki.
1: Ale przecież ona cię wkurza. No. Zobacz. Zobacz, jak ona siedzi. Kasuje nas, kastruje.
2: Chce pani mieć sesję, pani Mario? Pani Mario! Hop, hop!
1: Nie, no, chyba nie zamierzasz pytać o zgodę na wykorzystanie jej cielska.
2: No.
1: Popatrz, jak się gapi.
2: Okrutna jest.
1: Boję się jej.
2: No, ja też.
1: Musimy ją wyśmiać.
2: Oswoić ten strach.
1: Tak, obśmiać.
2: I ona nic nie mówi. Głęboki oddech, obiektywem się nie gwałci, to tylko demaskacja fałszywej moralności. Tej kryształowości, o której gadają nam ci, co wojnę przetrwali.
1: Żarli zwłoki przyjaciół, a teraz patrzą na nas z góry, robiąc do pampersa.
2: No nie wiem.
1: Zobaczysz, zobaczysz. Obejrzymy ją całą, caluśką. Nie, no nie będzie się broniła.
2: Nie zobaczymy tam etyki. Ani kawałka. Nie znajdziemy duszy. Będzie czysta fizyczność. Bez certyfikatu na nieomylność.
1: Rozłożymy ją.
2: Wkurza mnie. Wie, o czym mówimy, a udaje, że jest ponad to.
1: A widzisz? Kolejny dowód, że trzeba ją obszukać. Worek na wnętrzności. No. To zaczniemy od zewnętrznego kącika oka. A skończymy na paluchu prawej nogi. Zmapujemy staruszkę.
2: Złapiemy w sieć kartograficzną.
1: Zaczynam.
5: Nie, zaczekaj. Nie mogę.
1: No to wyjdź. Wyjdź, sam sobie poradzę.
5: Nie.
1: Ja tam. A potem będziesz żałowała. No. Patrz. Skuliła się. Popatrz, jak ślimak.
5: Tylko bezdomna, nie, wynoś się.
1: Ja czy babcia?
5: To nie jest sztuka.
1: Sztuka to emocje.
5: Ale nie cierpienie, idioto, nie poniżenie, nie ból i na pewno nie wstyd.
1: Marysiu, biedne dzieciątko, nigdy nic nie osiągniesz. Będziesz dłubała te swoje sztuczki na piątym piętrze. Samotnica, pustelnica, dziwaczka.
5: Wyjdź! Na zawsze i natychmiast w trybie pilnym jesteś padalcem, skundlonym szczurem, modliszką. Nie chcę, żebyś kiedykolwiek, jakkolwiek próbował mnie dotknąć. A,
1: dobrze, to kiedy mam przyjść?
5: Nigdy.
1: Zadzwoń, jak już zmienisz zdanie.
5: Właśnie dlatego tylko z tobą sypiałam. Pusto tam w tobie tak, że nietoperze się zalęgą.
1: Mocne. Uwaga. Zdjęcie na do widzenia.
5: Zadowolona? No zadowolona jesteś, pytam? Mój jedyny kontakt ze światem właśnie odjeżdża z piskiem opon. Rozpieprzasz mi życie, a potem się nawet nie odezwiesz. No pewnie, bo po co? Może o dniu, kiedy wrócisz ze swoim zestawem pampersów do swojego ślicznego domu pomocy, gdzie będą do ciebie krzyczeć i myśleć za ciebie, bo tak wolisz, bo tak łatwiej, bo się boisz. I nawet nie mogę od ciebie wyjść, trzaskając drzwiami.

0: Jeszcze nie jesteś gotowa. Bardzo się o ciebie boję. Ale wiem, że jeśli miałybyśmy zostać razem na dłużej, to któraś z nas wyskoczyłaby przez okno. Obawiam się, że ja. Z uwagi na twoje trudności w poruszaniu się. Ciekawe, czy kiedy stanęłabym w oknie, to byś w końcu coś powiedziała?
1: Patrz! Stoję na parapecie. Jak wysoko! Co? Myślisz, że coś może mi się stać? Pół życia przegrałam w gry komputerowe, więc wierzę w nieśmiertelność. No ciała, oczywiście, ciała, bo przecież w duszę wierzymy wszyscy, jak jeden mąż. O, i ten pan z psem, który sika na trawnik. Tak, dobrze myślisz, to sika pan, a nie pies. Pies ma więcej godności. Wszyscy wierzymy w nieśmiertelność duszy, a ja dodatkowo i ciała. Co, nie wierzysz? Nie wierzysz, że skoczę? Ty mnie masz naprawdę w nosie. W starym, okropnym nosie. Nie, nawet nie jest okropny. Masz całkiem niezły nos. Co wcale nie poprawia mi samopoczucia, że mnie w nim masz dogłębnie. Ty miałaś jakieś ćwiczenia dla stoików? Masz z tego doktorat?
0: Zaraz wyjedziesz. Nie pożegnasz się. Nawet nie masz mnie ochoty ponownie obrazić? Siedzisz taka nieruchoma, nieobecna. Już nawet nie mam wrażenia, że mnie oceniasz. Chcesz ode mnie odejść, to idź. Szerokiej drogi.
1: No, twoi tragarze.
2: Dzień dobry, pani szanowna. Jak nasza babuleńka? Grzeczna była?
1: Grzeczna.
2: Ładnie jadła?
1: Bardzo ładnie.
2: A nie bałaganiła?
1: O, czyścioszek.
2: Spała smacznie?
1: Słodziutko.
2: A powiedziała coś?
1: No, ucinałyśmy sobie długie pogawędki nad łososiem i martini.
2: Z pani szanownej to żartownisia jest. No, to dalej. Bierz no to łóżko i lecimy. Jeszcze 3 kursy przed nami.
3: O, w mordę. Ona się nie rusza, panie szefie.
2: No ja co ma się ruszać? Wygodnie jej ciepło, to se leży.
3: Ale taka jakaś odwalona?
1: Jak odwalona?
2: Taka wyfryzowana. Te tam ma malunki na twarzy. Te brwi. Rzęsy takie, że hej, widać, że pani artystka. Babcia zrobiona aż miło. Moja żona ma zakład kosmetyczny, kursy tipsów i akryli zrobiła. To ja się znam.
0: Do widzenia, pani Mario.
3: Ciężka psia jucha babcinka.
2: Taka opieka to przybrała.
1: Panowie, ale panowie uważajcie, żeby nie wypadła.
2: Pani szanowna się nie martwi. Już my babinkę dostarczymy, jak się patrzy.
1: No nie wątpię.
4: Ostrzel.
0: Chomika. Mogłabym kupić chomika. A przecież nawet chomiki tu nie przeżywają. A co, pani Maria, zapomniała chusteczki. Haftowanej, co ma 4 rogi. Kogo kocham, kogo lubię. Pod palcami pokolenia kobiet niejednorazowych.

Było to słuchowisko Marty Grzechowiak, Nestorka. Wystąpili Barbara Kraftówna, Agnieszka Judycka, Grzegorz Damięcki, Paweł Szczesny i Sławomir Pacek. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Ilustracja muzyczna Mariana Szałkowskiego. Reżyseria

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. W 1990 roku Lanegan wydał swój pierwszy solowy album The Winding Sheet za pośrednictwem wytwórni Sub Pop. Lanegan zasugerował, że album powstał w wyniku projektu Led Belly, nad którym pracował z Markiem Pickerelem, Kurtem Cobainem i Christem Novoselicem. Projekt trwał krótko i ostatecznie inni muzycy zaangażowali się w ewolucję do debiutanckiego solowego albumu. Z sesji Led Belly wersja Where Did You Sleep Last Night pojawiła się na The Winding Sheet. Ain't It a Shame jest dostępna w box secie Nirveny With The Lights Out. 16. Cobain zapewnił również wokal wspierający w Down in the Dark na debiutanckim albumie Lanegana. Większość albumu została nagraną z Pickerelem na perkusji, Mikey M. Johnsonem na gitarze, Steve'em Fiskiem na pianinie i organach oraz Jackiem Endino na bassi. Jego druga solowa płyta, Whiskey for the Holy Ghost z 1994 roku, była bardziej spójnym nagraniem z utworami i The River Rise, Kingdoms of Rain, Ridin' the Nightingale i The Beggar's Blues. Album powstawał prawie 3 lata i niewiele brakowało, aby nie ujrzał światła dziennego, ponieważ Lanegan miał wrzucić taśmy główne do stawu przed studiem nagraniowym, ale w ostatniej chwili powstrzymał go producent Jack Endino. W 1995 roku Lanegan pojawił się na albumie Above zespołu Mad Season. Projekt był prowadzony przez przyjaciela Lanea Staleya z Alice in Chains i został założony pod koniec 1994 roku przez Staleya, Mike'a M.C. Creedy'ego z Pearly J.M., Barrett'a Martina ze Screamin' Trees i Johna Bakera Saundersa z The Walkabouts. Lanegan pojawił się na Long Gun Day i I'm Above. Lanegan pojawił się również na scenie podczas koncertów Mad Season, aby wykonać piosenki. Po odejściu Staleya z zespołu, Mad Season rozpoczął pracę nad potencjalnym drugim albumem, na którym Lanegan byłby głównym wokalistą. 3 z tych wcześniej niepublikowanych piosenek z udziałem Lanegana zostały ostatecznie udostępnione na reedycji Deluxe Above z 2013 roku. W 1998 roku ukazał się album Scraps at Midnight. Album został nagrany poprzedniej zimy w Rancho de la Luna w Joshua Tree w Kalifornii, a jego producentem był wieloletni przyjaciel i współpracownik Mike Johnson i wystąpili w nim właściciele Rancho de la Luna Fred Drake i Dave Kachin. 4. album studyjny Lanegana został wydany w 1999 roku. Album rozpoczął życie jako B-sides dla singli Scraps at Midnight. 2 utwory z sesji pojawiają się na singlu Hotel. Podobał im się sposób, w jaki kształtowały się sesje, więc dodano kilka kolejnych, a nagranie zatytułowano ILL Take Care of You. Album zawiera covery piosenek wybitnych artystów folkowych, R&B i punkowych, takich jak Tim Harden, Booker T and the MGs oraz ikona country Buck Owens, a także przyjaciela Jeffrey'a Lee Pierce'a z Gun Club. Lanegan stwierdził, że Jeffrey Lee Pierce był jednym z jego wczesnych muzycznych bohaterów, i to on zainteresował go tworzeniem muzyki. Również w 1999 roku Lanegan wziął udział w albumie hołdowniczym dla współzałożyciela Moby Grape, Skipa Spence'a, który był śmiertelnie chory. W 2009 roku Lanegan zaśpiewał główny wokal w utworze The Last Time, utworze pobocznym na EPCE Fate to Fatal zespołu The Breeders. W 2001 roku wydał swój 5. album studyjny Field Songs. Na albumie gościnnie wystąpił jego przyjaciel Dave M.C. Kagan, a także basysta Soundgarden, Ben Shepherd. W 2003 roku pojawił się na płycie Blackberry Bell Grigge Dulliego z The Twilight Sinners, dzieląc się obowiązkami wokalnymi w epickim utworze zamykającym album, Number 9. Była to pierwsza z wielu współprac z Dullim i The Twilight Sinners. Przed wydaniem 4. albumu Mark Lanegan wydał EPKE Here Comes That Weird Chill, na której znalazł się utwór Methamphetamine Blues, później wydany przez Bubblegum, a także szereg stron B i rzadkości, w tym cover Captain Beefheart Clear Spot z udziałem wielu osób, które później wystąpiły w Bubblegum, takich jak Josh Om, Dean Wynn, Nick Oliveri i Chris Goss, a także w szczególności Natasha Schneider, Greg Dulli i Aldo Struyff. Na jego kolejnym solowym albumie Bubblegum z roku 2004 Laneganowi towarzyszyła grupa wybitnych artystów, w tym PJ Harvey, Josh Ohm i Nick Alivery z Queens of the Stone Age, Greg Dulli z The Afghan Whigs i Twilight Sinners, Dave Kachin z Rancho de la Luna, Dean Wims Win oraz Duff MC Kagan i Izzy Stradlin, wcześniej z Guns N' Roses. Na Bubblegum pojawiła się również była żona Lanegana, Wendy Ralph Owler, obecnie w WFL to Earth. Album, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami, był jego największym sukcesem komercyjnym do tej pory, osiągając 39 miejsce na liście Billboard Top Independent Albums. Niektórzy przypuszczają, że było to spowodowane pojawieniem się kilku wybitnych postaci muzycznych, chociaż album otrzymał pochlebne recenzje krytyków. W 2013 roku utwór Strange Religion został wykorzystany w 6. sezonie serialu Californication stacji Showtime. 7. solowy album Lanegana, Blues Funeral, ukazał się w lutym 2012 roku. Do powstania albumu przyczynili się Josh Ohm, Dave Kachin, Alain Johannes i Martin Lenoble. W listopadzie 2012 roku Lanegan samodzielnie wydał świąteczny album zatytułowany Dark Mark Does Christmas 2012 rok, zawierający cover Rockiego Ericksona Burn the Flames. Limitowana sześciościeżkowa EPKA była dostępna wyłącznie na jego koncertach. Wydany w Heavenly Recordings w 2013 roku. Lanegan wydał swój pierwszy album we współpracy z Duke i M. Garwoodem zatytułowany Black Puddin. Zawierał on w dużej mierze brzmienie gitary akustycznej, podobnie jak jego pierwsze solowe albumy w Sub Pop, a także wieloletniego solowego współpracownika Alaina Johannesa. Lanegan wydał pięciościeżkową EPKA zatytułowaną No Bells on Sunday w Stanach Zjednoczonych 29 lipca 2014 roku, a następnie europejską wersję 25 sierpnia. Teledysk do Sad Lover, trzeciego utworu z EPKI, został wydany 15 lipca. Kolejny pełnometrażowy album Lanegana, Phantom Radio, został wydany 21 października roku 2014 rok. Został wyprodukowany przez Alaina Johannesa i ma podobną estetykę dźwiękową do Blues Funeral. Drugi wspólny album Lanegana z Duke i M. Garwoodem, With Animals, ukazał się 24 sierpnia 2018 roku. W październiku 2018 roku duet odbył trasę koncertową po Europie, aby promować wydanie. Lanegan wydał trzy kolejne solowe albumy w latach 2017-2020 w wytwórni Heavenly Recordings, Gargoyle w 2017 roku, Somebody Is Knockin' w kwietniu 2019 roku i Straight Sons of Sorrow w maju 2020 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 2004 pod tytułem Bubblegum. Oto spis utworów. When Your Number Isn't Up. Hit the City. Wedding Dress. Methamphetamine Blues. On a Hundred Days. Bummed. Strange Religion. Sideways in Reverse. Come to Me. Like Little Willie John. Can't Come Down. Morning Glory Vine. Head. Driving Death Valley Blues. I na koniec Out of Nowhere. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

ground. What you got coming is hard to swallow.

strange religion. Dubuque's a century, 73.